0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Gramy największe przeboje z lat 80. i 90., a czasem też sprzed 4000 lat, jak słyszymy, Edyta Górniak zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 3 minuty zostały do godziny 7, a teraz szybko przenosimy się do studia wiadomości.
1: To już kolejny dzień walki z pożarem puszczy na Lubelszczyźnie. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Czy strażacy opanowali pożar? O tym już za chwilę. W wiadomościach o 7 posłuchajcie.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
10: 7 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, mamy godzinę 7. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie, ale ogień już się nie rozprzestrzenia. Po dwóch wetach prezydent składa własny projekt ustawy o kryptowalutach. Remont legendarnej sali kongresowej przedłuża się. Otwarcie dopiero za 2 lata. Sytuacja na Lubelszczyźnie jest wciąż bardzo trudna, choć jak wieczorem informował szef MSWiA, opanowana. Z pożarem lasu w Puszczy Solskiej walczy ponad 460 strażaków. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków, ale w powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny.

0: opowiadają mieszkańcy gminy Józefów.
1: Były momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
2: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
0: O poranku działania wznawią śmigłowce i samoloty. Po dwóch wetach własny projekt. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swoją propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut. Pan prezydent wyciąga rękę do rządu, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
3: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta.
0: Rząd z kolei zapowiada, że w ciągu najbliższych dni skieruje do Sejmu swój trzeci projekt dotyczący regulacji na rynku kryptowalut. Od dziś obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Zmiany mają wzmocnić prawa kobiet rodzących, rolę położnych oraz opiekę po porodzie i w trudnych sytuacjach, takich jak poronienie czy utrata dziecka. Fundacja Rodzić po ludzku pozytywnie ocenia nowe przepisy, ale krytykuje brak gwarancji dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego. Remont legendarnej sali kongresowej w Warszawie potrwa jeszcze o rok dłużej. Jej otwarcie jest planowane dopiero na połowę roku 2028. Główną przyczyną opóźnienia są ogromne ilości azbestu znalezione podczas remontu, mówi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
4: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
0: Na ten moment koszt przebudowy kongresówki to ponad 350 milionów złotych. Sala zamknięta jest od 2014 roku. W czasach jej świetności swoje koncerty mieli tu m.in. The Rolling Stones, Leonard Cohen czy Elton John.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
5: Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny piłkarskiej w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium, ale jedna bramka więcej strzelona w pierwszym meczu pozwoliła uzyskać przepustkę do finału w Budapeszcie. Tam czeka już Arsenal. Finał w ostatnią sobotę maja. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Już w pierwszej rundzie swoje mecze przegrali Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz. Jutro do gry przystąpi Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Katie McNally.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
5: Złote przeboje w drodze.
8: W Poznaniu mamy nieco większą aktywność na drogach, choć wciąż nie ma poważniejszych zatorów. Ruch układa się płynnie, miejscami może być chwilowo wolniej. Zwróćcie uwagę na motocyklistów, są oni coraz bardziej widoczni, zwłaszcza o tej porze. Zachowanie odstępu i koncentracja sprzyjają bezpiecznemu dojazdowi do celu. Szerokości.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Z rana w Poznaniu możecie spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dzisiaj synoptycy prognozują również przelotne opady deszczu. Z kolei na termometrach maksymalnie zobaczymy około 15 stopni. Wiatr jest umiarkowany i ciśnienie w normie. Jutro za to możemy spodziewać się podobnej aury, ale temperatura zacznie nam spadać. Ponownie cieplej za to ma się zrobić od weekendu. Wciąż też możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej wystąpił u nas interesujący gatunek, a mianowicie grzyby meteopatyczne.
3: Po siódmej też zaprosimy Was na premierowe rozmówki polsko-polskie, w których dzisiaj może powtórzymy angielski. No odmień być. Nie odmienisz. Radio Złote Przeboje. Dzień dobry. W czwartek witamy. Gra Abba. Gimme, gimme, gimme. 5 po siódmej.

0: Lutrysia McNeil śpiewała w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ten dzień to czwartek, czwartkowy poranek, 11 po 7. W ekipie porannej mamy zapalonych grzybiarzy, ale nie znaczy to, że jesteśmy już zgrzybiali niczym purchawki. Znaczy to, że troszczymy się o klimat.
1: Bo badania dowiodły, że zarodniki grzybów, unosząc się wysoko w atmosferze, wiążą wilgoć w krople, a to powoduje, że zaczyna padać deszcz. Czyli grzyby mają wpływ na pogodę.
2: Tak. I my jako grzybiarze podejrzewamy, że zarodniki sromotników mogą sromotnie załatwić urlop. Po maślakach też nie ma się co spodziewać suszy, ale kurka, no kurka, ale lampa, i tego wam życzymy. Tak. A teraz to będzie coś, czego pod kapeluszem nie widać, czyli włosy i elektryczne gitary. 12 po 7, Radio Złote Przeboje.

0: 1986, sam początek kariery zespołu Pet Shop Boys. To właśnie wtedy nagrali przebój Suburbia. Przebój, od którego zaczęli swój koncert w Polsce, na którym to koncercie był jeden z waszych porannych prowadzących. Mam ciągle bilet z tego koncertu, wisi w studiu w ramie, tutaj ze zdobieniami.
1: Tak, normalnie jak ja ci zazdroszczę, nawet w czwartek, nawet 18 po 7. Kochanie, a za 10 minut czwartkowe rozmówki polsko-polskie w radiu Złote Przeboje, ale dzisiaj będą angielskie. Z powodu rozszerzonej matury posłuchajcie koniecznie, a dowiecie się o co. Come on.
2: Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.

0: Lubelskie.
1: Starsze pokolenie słuchaczy pamięta zapewne, że słowa wiem, że nic nie wiem, wypowiedział Sokrates.
2: Młodsi za to kojarzą, że po angielsku leci to jakoś tak.
3: You know nothing, Jon Snow.
2: I że w Grze o Tron powiedziała to Ygritte, czyli dzika z zamuru. No i tutaj do porozumienia nie dojdziemy.
1: Ale że to cykl, który łączy pokolenia słuchaczy, to dzisiaj z okazji rozszerzonej matury z Anglika angielskie słowa, które znają i maturzyści, i ludzie dorośli. Na początek słowo party, czyli impreza.
4: Inaczej melanż, spotkanie towarzyskie połączone z zabawą, czyli jak jest party, to jest fun.
2: A na każdej zabawie potrzebny jest hit i to nie jeden. Tak mówią młodsi słuchacze o każdej piosence, która leci w radiu Złote Przeboje.
1: I wreszcie weekend. Dla jednych to czas zakupów, sprzątania i gotowania, dla innych czas przyspiesza i wtedy pojawia się noc z piątku na niedzielę.
4: Wszystkie pokolenia Polaków wiedzą też, co to takiego drink, ale na niego przyjdzie czas po zdaniu egzaminu dojrzałości.
2: A ponieważ w komisji egzaminacyjnej generalnie zasiada old school, to przypominamy, że za zdanie otrzymuje się ocenę, a nie lajka.

0: Daryl Hall i John Oates. Trochę się śmiejemy, że to takie wujki w Wąchole, ale tak naprawdę sprzedali 80 milionów płyt i to jeden z najbardziej dochodowych duetów w historii muzyki, czyli jak takie wujki wpadną na urodziny na przykład, to prezent będzie na bogato. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 22 minuty 8.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy. Funky Town za chwilę zagramy, a wcześniej przejedziemy się z naszym radarem po polskich ulicach, żeby sprawdzić, czy bez przeszkód zdążycie do pracy na 8.
2: Autopromocja.
3: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
4: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
5: Ktoś taki jak ja.
6: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
5: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
4: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
5: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Poranny ruch w Poznaniu jest już coraz wyraźniej odczuwalny. Mamy więcej pojazdów, ale przejazdy nadal są możliwe bez większych opóźnień. W przestrzeni miejskiej pełen przekrój uczestników ruchu. Są piesi, rowerzyści i kierowcy. Warto zachować płynność jazdy i uważność szerokiej drogi.
20: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj 7 maja. Dzisiaj maturzyści przystępują do matury między innymi z historii muzyki. No i w związku z tym mamy dla was taką zabawę, takie zadanie. Zaproponuj temat na maturę z muzyki, który dotyczy gwiazd z lat 80. i 90., czyli gwiazd Radia Złote Przeboje. Tak,
2: tak. Mamy taki przykład. Teledyski, które postarzały się gorzej niż detektyw Rutkowski. Uzasadnij na przykładach produkcji z lat 80. i 90.
3: Geopolityczne uwarunkowania różnic pomiędzy teledyskami lat 80. i 90., gdyż niewątpliwie różniły się bardzo.
4: Tak. Moim tematem na maturę byłby Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
5: Czy boybandy lat 90. były odpowiedzią na romantyzm XIX wieku?
6: Bohater miłość i przeznaczenie. Jak tradycja epicka odnalazła się w Dilkopolo.
1: 22 4 4 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy temat na maturę z muzyki mocno rozrywkowej wyślemy wam złotą kawę porannego programu. Zaproponuj temat na maturę z muzyki, który dotyczy gwiazd, naszych gwiazd z lat 80. i 90. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Sztywny pan Azji, wieża radości czy wieża samotności? Uzasadnij. To też mógłby być temat na maturę z muzyki. A teraz za 5:08 zaglądamy do studia wiadomości i od razu uprzedźmy fakty. Może i lepiej, że ci nasi nie dostali się na ten mundial.
1: Mundial, słuchajcie, jest coraz droższy dla kibiców. Ceny wejściówek na finał sięgają dziesiątek tysięcy dolarów. Posłuchajcie, jak tłumaczy się FIFA w wiadomościach o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No, włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polkar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie!
9: Fiat Polkar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
14: W kalendarzu mamy 7 maja, to jest czwartek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Dwa drony z Rosji rozbiły się na Łotwie. Jeden uderzył w skład ropy. Egzaminacyjny maraton trwa. Dziś na maturze rozszerzony angielski. Bilety na finał mundialu za fortunę, nawet 65 tysięcy dolarów za miejsce. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do nich o znalezienie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest bardzo możliwe, mówi prezydent Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Teheranu były bardzo dobre. Oni chcą zawrzeć układ. Przeprowadziliśmy bardzo dobre rozmowy w ciągu ostatnich 24 godzin i jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do porozumienia. Słowa prezydenta USA z optymizmem przyjęły rynki. Cena baryłki ropy spadła o niemal 8% do niemal.

0: niemal ponad 100 dolarów. Za maturzystami 3 dni egzaminowego maratonu. Dzisiaj o 9 piszą rozszerzony język angielski, a z głowy mają już język polski, matematykę i podstawowy angielski. Do tej pory absolwentów szkół średnich najbardziej zaskoczyła matematyka.
1: Zadania z arkusza nie były typowe, a szczególnie, że ja matematyki nie rozszerzam.
2: Była bardzo dziwna w tym roku. Trzeba było na nowo myśleć i nie było schematycznych zadań.
1: Zwykle jest jeden dowód, a tym razem były dwa dowody, dwa zadania z dowodów.
0: Maturalny stres zakończy się najpóźniej 30 maja wraz z ostatnimi egzaminami ustnymi. Ceny biletów na mundial idą w górę. W Stanach Zjednoczonych za najdroższe wejściówki na finał trzeba zapłacić blisko 65 tysięcy dolarów. Za najtańsze ponad 9 tysięcy. Głos w tej sprawie zabrał szef FIFA Gianni Infantino. Tłumaczy, że chociaż niektórzy twierdzą, że ceny biletów są wysokie, to w Stanach Zjednoczonych można je odsprzedać znacznie drożej, nawet dwukrotnie. Mundial startuje 11 czerwca.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Złote Przeboje w drodze.
5: Mamy szczyt porannej aktywności na drogach w Poznaniu. Ruch jest gęstszy, jednak wciąż zachowujecie względną płynność jazdy. Kluczowa będzie teraz cierpliwość. Wzajemne respektowanie się na drodze znacząco poprawia komfort przejazdu, zwłaszcza o tej porze. Nie traćcie cierpliwości za kierownicą.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
3: Pogoda w Poznaniu.
5: O poranku w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dziś też prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach z kolei zobaczymy około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić zdecydowanie chłodniej.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
6: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
7: Dzień dobry, po ósmej pojawią się u nas wielkie byki. Zodiakalne byki, czyli sławni ludzie urodzeni w maju.
8: Wybierzemy też najlepszy temat na maturę z muzyki rozrywkowej, mocno rozrywkowej, no bo dlaczego nie? I wręczymy za niego kawę naszego porannego programu. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, teraz muzyka pop ze Szwecji. Ace of Base, 4 po 8.

0: Przyszedł maj, serce zabiły mocniej, no i pan Rod Stewart zastanawia się od razu, czy jest seks i takie rzeczy tylko w radiu. Złote przeboje, 12 minut po godzinie 8, ale kochani, przyszedł maj i jeśli macie urodziny w maju, to jesteście w gronie osób wybitnych.
1: Wielcy ludzie świata sztuki urodzili się właśnie w maju, między innymi Salvador Dali, Ryszard Wagner, Stanisław Moniuszko czy Piotr Czajkowski.
2: A czy was też irytują pseudointelektualiści, którzy mądrzą się na temat Stanisława Moniuszko, a nawet nie widzieli ani jednego z jego obrazów?
1: Mam nadzieję, że nie namieszałeś się w głowie maturzystą, bo dzisiaj jest historii muzyki matura po południu.
0: Dobra. To u nas teraz najnowsza historia muzyki rozrywkowej w Polsce, rok 1984. No, z tą najnowszą to trochę przesadziliśmy. Za twoje zdrowie, Maja, mała, śpiewa Urszula w Radiu Złote.

0: zrobił złote przeboje na dzień dobry, zrobiło się dyskotekowo. Everlasting Love zaśpiewała Sandra i od razu przychodzi nam na myśl taki temat. Sandra, Sabrina i Samantha Fox, bohaterki zbiorowej wyobraźni nastolatków lat 80. Opisz wpływ na dojrzewanie na przykładzie plakatów z nadłużek.
1: Oj. No i właśnie dzisiaj z okazji matury z historii muzyki mamy poranne zadanie dla was. Wymyśl temat na maturę, który dotyczy gwiazd z lat 80. i 90. 22 4 4 3 0. Dzwońcie czym prędzej pod ten numer, bo za temat wyjątkowy będzie poranna kawa radia Złote Przeboje w prezencie i to już za 10 minut. Jest 20 po 8.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No
12: do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra. A ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olednik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Zaproponuj temat na maturę z muzyki, który dotyczy gwiazd muzyki popularnej z lat 80. i 90. To był temat poranka z dzisiaj, z okazji dzisiejszej matury z historii muzyki. No i czas na finał.
2: Boy George, George Michael, Michael Jackson. Czy oprócz wspólnych członów w nazwie, w ich twórczości widać inne wspólne cechy? Wykaż na podstawie wybranych utworów muzycznych.
3: Jaki wpływ na psychikę nastolatków miała Sabrina i jej wielki przebój Boys?
4: Proponuję temat. Wpływ dymu z wytwornicy na głębię emocjonalną ballad rockowych lat 80.
5: Ojoj, no, słuchaczka pojawiła się na antenie, zrobiła dym, zrobiła. I w związku z tym dostaje kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w prezencie. Bardzo, bardzo dziękujemy wam za wszystkie pomysły, były naprawdę genialne. A jutro 100 lat skończy słynny przyrodnik David Attenborough.
1: Tak, a my o poranku ułożymy wspólnie przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: tak, jest czwartek, jest coraz lepiej i zaczyna nosić, a nóżki i rączki chodzą same. To była grupa London Beat You, Bring on the Sun. Tu chcieliśmy przypomnieć, że nie ma takiego miasta jak London, jest Lądek Zdrój. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, za 22 minuty 9.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy, za chwilę Shaking Steven, za chwilę Starship, a wcześniej ostatni raz sprawdzimy przepustowość naszych dróg prowadzących do pracy.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Miesiąc zamknięty na plusie?
18: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
17: A jak to działa?
18: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
17: To rzeczywiście jasny wybór.
18: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
19: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
20: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
19: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
21: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
22: Nadal mamy sporo pojazdów na drogach w Poznaniu. Tempo jest zmienne, miejscami jedziecie wolniej, ale bez istotnych utrudnień. Warto pamiętać o użytkownikach jednośladów, których o tej porze jest więcej. Spokojna jazda pozwoli Wam sprawnie dotrzeć do celu. Zachowajcie ostrożność.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: nie chwaląc się swego czasu, zasiadał tutaj na fotelu prowadzących w Radiu Złote Przeboje. Shakin Stevens, o nim mowa. Tutaj siedział blisko, a tymczasem w poniedziałek na innym fotelu usiadła. W dniu swoich urodzin usiadła i dołączyła do nas jako jedna z prowadzących Beata Kozidrak i okazało się, że wygadana ta nasza nowa gwiazdka DJ-ka.
1: Mówi Beata Kozidrak, zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: Ajajaj, zapraszamy pewnie, codziennie zapraszamy, codziennie słyszycie Beatę o 12.30 w cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. i tam rozmawiamy o największych hiciorach Beaty i Bajmu, no bo każda z tych piosenek to jest naprawdę spory kawał historii.
2: Tak, i dzisiaj dowiecie się między innymi, jak bardzo skąpe stroje kąpielowe nosiło się w latach 80. W teledysku, do której piosenki można było oglądać wtedy Beatę w takowym stroju i co na to jej mąż. Ciekawi? No tego trzeba posłuchać. Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje o 12.30. No a to już Robert Palmer i rozbujane reggae na początek dobrego dnia i żeby wam się te stroje kąpielowe, no, żeby pomyślać się bujały.

0: pięknie, pięknie, coraz piękniej, bo już czwartek, jutro to już będziemy tylko i wyłącznie myśleć o weekendzie. Klaus Mikwok w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za 4 minuty 9. Teraz uwaga, bo będą grzmoty i łomoty.
1: Burzowo będzie dzisiaj w Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 5 województw. Posłuchajcie wiadomości o 9 ku przestrodze.
2: Reklama.
3: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja

0: Mediamarkt.media.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Elektryczne koło, rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises, sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło, Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
11: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
6: 7 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek i wybiła nam godzina 9. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi je Iwona Barańska.
7: Synoptycy ostrzegają przed burzami, są alerty dla 5 województw. Kolejny dzień matur, dziś rozszerzony angielski i historia muzyki. Celowe kolizje i wyłudzenia. Policja zatrzymała członków zorganizowanej grupy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 5 województw w południowo-wschodniej części kraju. To województwa lubelskie, małopolskie i podkarpackie oraz część świętokrzyskiego i mazowieckiego. Alerty obowiązują od dzisiejszego popołudnia do jutrzejszego poranka. Podczas burz będzie intensywnie padał deszcz, lokalnie może padać grad. Deszcz z pewnością pomógłby w akcji gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Strażacy wciąż pracują w Puszczy Solskiej. Niestety w ciągu dnia ma pojawić się silny wiatr, a on już w akcji nie pomaga, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń, dostosowanie się do poleceń służb. Policja, straż pożarna będzie informować, jeżeli będzie pojawiać się jakiekolwiek zagrożenie.
7: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów, leśników. Pracują też policyjne Black Hawki. W szkołach średnich rozpoczął się kolejny dzień matur. Dziś rano pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang wyłudzający odszkodowania komunikacyjne w województwie kujawsko-pomorskim. Zatrzymano 11 osób, w tym 3 pracowników firm ubezpieczeniowych i domniemanego szefa grupy. Śledczy ustalili,

0: że przestępcy celowo doprowadzali do kolizji drogowych, a następnie wyłudzali pieniądze z polis. 7 osób trafiło do aresztu. Ciche, skuteczne, ekologiczne i przede wszystkim głodne. Takie kosiarki pojawiły się w Katowicach. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
1: Kilkanaście, w porywach nawet do kilkudziesięciu takich owiec. Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
0: Owce pojawią się w 3 zarośniętych miejscach i do sierpnia skoszą w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
2: Sport w 30 sekund.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Medale i fetowanie obrony tytułu mistrza Polski muszą jeszcze odłożyć. Siatkarze Bogdan Kiluk Lublin przed własną publicznością przegrali z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3 w czwartym finałowym meczu. W rywalizacji do 3 wygranych jest po 2, a piąte decydujące starcie zostanie rozegrane w niedzielę w Sosnowcu. Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają na Mistrzostwa Świata w Dywizji 1A. Mecz z Japonią trzeba wygrać, bo szanse awansu do hokejowej elity po 2 porażkach mocno się skomplikowały. Mecz Polska-Japonia o 19:30.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
2: Pogoda.
0: Dziś przewaga chmur, deszczowo, na południowym wschodzie burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie będzie się przejaśniać. Znów spore różnice temperatur, od 9 stopni w Gdańsku, 12 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu, 21 w Warszawie, do 24 w Lublinie.
2: Radio Złote Przeboje, 88.4 FM.
5: Czy jest ktoś, kto nie ma ochoty zarobić w kilka chwil 1500 zł? Nie widzimy. No to zapraszamy do konkursu 1500-1900 za odpowiedź na 5 pytań. Wypłacimy właśnie nawet 1500.
6: A wszystkie pytania dotyczą Bajmu i Beaty Kozidrak, naszej majowej gwiazdy i współprowadzącej. No to chętnych zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Zgłoście się tam czym prędzej do zabawy 1500-1900 i czekajcie na telefon o 9:30. 4 minuty po 9:00 gra dla nas teraz Mr. Zup. Mój jest ten kawałek podłogi.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, wyluzowany wokalista, który poszedł w nieruchomości. Mieszkał kiedyś w Londynie, ale się wyprowadził na Barbados. Tam sobie kupił dom i ma studio nagraniowe, a potem nabył na własność wyspę na rzece w Gujanie. Generalnie ciepłe kraje, niezłe kokosy. To jest właśnie cały pan Eddie.
1: Tak jest, tak jest. To jest sposób na życie. No a skoro już przy majątkach jesteśmy, to przed nami jedna z najbogatszych par w show biznesie. Według najnowszych danych łączny majątek Beyoncé i Jay-Z to jakieś 3,5 miliarda dolarów. Żeby i teraz nam w Radiu Złote Przeboje państwo zaśpiewają, bo kto zabroni bogatemu, prawda? A za 20 minut będzie szansa dobrze u nas zarobić w zabawie 1500-1900.

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie w radiu złote przeboje do zgarnięcia jest codziennie, pamiętacie? Pamiętacie? No jasne, 1500 złotych. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań, a wszystkie dotyczą w tym tygodniu, w tym konkursie naszej gwiazdy, naszej nowej prowadzącej, Beaty Kozidrak. I dzisiaj o kasę powalczy słuchaczka Beata z Gdańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Imienniczka i przed tobą, Beato, 5 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź wygrasz, obyś wygrała 100 zł, ale po 5 poprawnej odpowiedzi zdobędziesz 1500 zł, czego ci życzymy i gramy do pierwszego błędu lub do tych 1500 zł. Będziesz mieć 5 sekund na każdą odpowiedź. Czy jesteś gotowa?
2: Pewnie.
1: No, tak, ten wydech, tak. No to odrobinę spokoju poprosimy, 3 głębokie oddechy, już.
2: Dobrze.
1: Pytanie numer 1 brzmi: w jakim zespole śpiewa Beata Kozidrak?
2: W Bajmie.
1: No, no jasne,
3: że tak.
1: No i widzisz, znaczy słyszysz, proste to. W jakim języku najczęściej śpiewa Beata Kozidrak? To jest pytanie drugie.
2: Polski język.
1: No jasne.
3: Co to jest matura z historii muzyki? Nie, to jest za proste, no.
1: Dobra, to teraz już nie będzie tak łatwo. Pytanie numer 3 dla ciebie. Czy Beata zdobyła nagrodę Fryderyka?
2: Tak, w zeszłym roku.
1: No, ona zdobyła 5 Fryderyków, w tym honorowego, złotego Fryderyka.
3: Dobrze.
2: To najlepszy, najładniejszy. Trudne.
1: No, otóż to, no to już masz 300 na koncie. Pytanie numer 4 brzmi: kto pisze teksty do piosenek zespołu Bajm?
2: Wydaje mi się, że pani Beata.
3: Beata Kozidrak, no pewnie.
1: No jasne.
3: Finałowe pytanie piąte.
1: Absolutnie wszystkie. No to 400 zł na twoim koncie. I pytanie ostatnie: skąd się wzięły litery w nazwie zespołu Bajm?
2: Od pierwszych imion członków zespołu.
1: No genialna była. Beata, Andrzej, Jarosław, Marek i brawa dla ciebie!
3: Masz to! 1500-100-900! Słuchaczka Beata z Gdańska dzisiaj w zabawie 1500-100-900 wygrywa 1500 zł!
2: Gatę z radości.
1: I jeszcze dokładamy kubek termiczny radia złoty przeboje.
2: Pięknie, super, przyda się na spacery.
1: Ale powiem ci, że rozwaliłaś bank swoim spokojem. Dziękujemy ci pięknie. A jutro znowu zagracie. Jutro znowu zagracie o kasę. Jutro o 9.30 oczywiście. Jeśli chcecie pobawić się z nami, to się zgłaszajcie na stronie złoteprzeboje.pl. 1500

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Reklama.

0: Daleko jeszcze, a można już wyjść z pracy. A kiedy będzie piątek? Daleko jeszcze, jak osioł ze szreka. Słuchajcie, no to takie naiwne pytania się cisną na usta, gdyż już czwartek, weekend na horyzoncie i to był Jam. Te naiwne pytania to była ostatnia piosenka w naszym porannym programie. I za to spotkanie bardzo wam dziękujemy.
1: Jutro o świcie znowu was przywitamy gorąco i serdecznie. Iwona Barańska.
2: Dzięki wielkie.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Tomek Florkiewicz, bardzo dziękujemy. A teraz jakże fantastyczne trio. Jason Donovan, Kylie Minogue i Gosia Kościeliak.
3: Dzień dobry, jesteśmy. No to zapraszam Kylie i Jason dla was.

0: Jak pięknie, jak słodko, specjalnie dla Was Kylie Minogue i Jason Donovan. Wielki przebój z 89 roku, a teraz już za 3 minuty będzie godzina 10, więc zapraszamy na najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
2: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
0: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wiadomości z Poznania.
15: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł podczas interwencji policyjnej w Poznaniu. Badanie nie wykazało bezpośredniej przyczyny śmierci, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
16: Biegły potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne.
15: Jak dodaje prokuratura, na razie nic nie wskazuje też na to, żeby policjanci zachowali się nieprawidłowo podczas interwencji. Na osiedlu Łokietka w Poznaniu wczoraj tramwaj potrącił rowerzystkę. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. W związku z tym ruch tramwajów przez dłuższy czas był wstrzymany. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Dobry Stół to nowe wydarzenie w ramach Malta Festival. Artystyczna kolacja połączy smak, muzykę i przedstawienie. Za menu odpowiadają poznańscy szefowie kuchni, a gości będzie około 300. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca, a szczegóły są dostępne w sieci. Za godzinę powiem za to więcej o remoncie drogi wojewódzkiej w gminie Kazimierz Biskupi.
14: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pogoda w Poznaniu.
15: Sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu. Termometry pokażą maksymalnie około 15 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić wyraźnie chłodniej. Ponownie ocieplenia możemy za to spodziewać się już od weekendu.
14: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Nie wiem, co wam się dzisiaj śniło. Być może niektórzy z was się tym dzielili z naszą ekipą porankową w Radiu Złote Przeboje, ale kombi teraz będzie zapewniać, że sen się spełni, więc mam nadzieję, że te sny były przyjemne albo przynajmniej śmieszne. Zapraszam, Gosia Kościelniak. Dzień dobry.

dopiero zaczynał się ten tydzień, pierwszy pełniutki majowy tydzień, a już mamy czwartek. Pamiętajcie, robota nie zając, więc jeśli pracujecie słuchając Radia Złote Przeboje i teraz wszyscy w pracy w Polsce i na świecie będziemy słuchać wspólnie The Course, The Right Time, więc jeśli pracujecie, to dajcie proszę znać, bo ciekawa jestem, jakie zdanie w waszej pracy jest najczęściej używane. Takie zdanie, które mówicie codziennie w pracy, które pada codziennie w waszej pracy, bo w każdym zawodzie, w każdym zakładzie, w każdym biurze jest ono inne. No i może zrobić się naprawdę ciekawie. Bardzo mnie to interesuje. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Zdanie, które pada codziennie w waszej

0: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Reklama.

Maria Montel w Radiu Złote Przeboje, 30 minut po 10, tak ładnie to powiedziałam, w pół do 11. Atlantis is calling, SOS for love przed nami, chociaż ten utwór nie zdobył uznania krytyków, delikatnie mówiąc, to skutecznie rozkręcał każdą dyskotekę, wielu z nas to pamięta. Pochodzi ten utwór z drugiego albumu studyjnego Modern Talking, zatytułowanego Ready for Romance, gotowi na romans, i to był rok 86. Entuzjazmu słuchaczy i tancerzy na dyskotekach nie podzielali krytycy, muzyczni nie pozostawili na tym hicie Modern Talking suchej nitki. Na przykład w recenzji opublikowanej w czasopiśmie Smash Hits Gary Kemp, znany recenzent, określił ten singiel jako śmieć, którego sukces tkwi w prostocie i uniwersalnych przyśpiewkach typu ua, ua. Tekst piosenki jest prostym przekazem miłosnym, a tytułowa Atlantyda stanowi metaforę tęsknoty. Ale my lubimy ua ua, prawda? Słuchamy razem, a tymczasem telefon dzwoni, bo zapytałam, jakie jest zdanie, które najczęściej, a nawet codziennie pada w waszej pracy. To z cyklu Robota nie zając. 2244 i 3 0. Za najciekawsze oddam butelkę filtrującą z logo Radia Złote Przeboje.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
9: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Więc jeśli jesteście teraz w pracy, chwila przerwy nam nie zaszkodzi. Dajcie znać, jakie zdanie w waszej pracy jest używane najczęściej. Zdanie, które pada codziennie w waszej pracy. W każdym zawodzie jest ono inne, robi się ciekawie.
2: U mnie najczęstszym słowem używanym w pracy to jest luźnoleręga. Jestem stylistką paznokci, która serdecznie pozdrawia.
3: Leszek z tej strony. Moim całym zdaniem w pracy, zwłaszcza na koniec dnia, jest no i święto lasu.
4: To jest, weź się za robotę.
5: Najczęściej padające zdanie w pracy to, a czy to było w umowie?
1: Luźna ręka. Właśnie o tym nie pomyślałam, że stylistka paznokci tyle razy musi powiedzieć luźna ręka. A czy to było w umowie? Wspaniałe. Można pisać także robota@złoteprzeboje.pl, a telefon 2244 i 30. Zdanie, które codziennie pada w waszej pracy. Czekam do 12.

0: samo południe na ubitej ziemi.
1: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
0: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
1: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
0: Wiadomości z Poznania.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Będzie remont na kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 264 w gminie Kazimierz Biskupi. Mowa o drodze łączącej Kleczew z Koninem. Inwestycja ma ruszyć w ciągu kilku najbliższych tygodni, mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
10: Zostanie jezdnia poszerzona do 7 metrów, zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.
9: Prace będą kosztowały ponad 6 milionów złotych. Wracamy do Poznania, a tam jedna z mieszkanek apeluje do właścicieli psów o czujność. Jej pupil po spacerze dostał silnych objawów neurologicznych, podejrzewanej jest zatrucie między innymi pestycydami. Do zdarzenia doszło w rejonie ulic Prostej, Łubieńskiej i Zgorzeleckiej. Jeżeli ktoś zauważył podobne objawy u czworonoga, to proszony jest o kontakt, a szczegóły znajdziecie w internecie. I jeszcze jedna informacja. W powiecie gostyńskim zatrzymano 70-letniego kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość. W trakcie kontroli mężczyzna dodatkowo chciał wręczyć policjantom łapówkę. Grozi mu teraz do 2 lat więzienia. Otrzymał też mandat w wysokości 3000 zł i 13 punktów karnych. A za godzinę wspomnę o ostrzeżeniach IMGW dla naszego regionu.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Poznaniu.
9: Do końca dnia w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 15 stopni. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien potęgować odczucia chłodu. Z dobrych informacji, ciśnienie mamy w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić chłodniej, za to cieplej będzie już od weekendu.
0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
2: Czwartkowe przedpołudnie, jeszcze godzina do 12, prawie 2 minuty po 11. W tej chwili Gosia Kościelniak, dzień dobry. Jesteśmy razem i słuchamy tej samej muzyki i to mnie bardzo cieszy. Tej samej, to znaczy w tym samym momencie, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, teraz w Radiu Złote Przeboje Samba.

Ela, 9 minut po godzinie 11 przed nami w Radiu Złote Przeboje. Przebój, który pierwotnie miał być tanecznym kawałkiem. Trudno to sobie wyobrazić, ale tak miało być. I podczas jednej z sesji nagraniowych George Michael przez przypadek usunął z miksu tej piosenki dźwięk werbla w perkusji i opowiadał później w wywiadzie, że pierwotny zamysł był zupełnie inny od tego, jak ostatecznie wyszła ta piosenka. W rzeczywistości początkową koncepcją dla tego przeboju było stworzenie czegoś w rodzaju takiego średniotempowego utworu tanecznego. No i stało się tak, że George Michael chciał usłyszeć coś w miksie, przypadkowo wyciął werbel na konsolecie i nagle zmieniło to cały nastrój utworu. Nagle wydał się naprawdę marzycielski i taki pozostał, co nam się bardzo podoba. George Michael, Father Figure.

0: ulubiona kuchnia?
1: Wiadomo, włoska.
0: Lody?
1: No włoskie.
0: Wakacje?
1: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
0: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
1: Fantastycznie!
0: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

0: Albo tanie zając, dzień nam płynie przy największych przebojach lat 80. i 90. i dzielicie się w międzyczasie tak zwanym tym, jakie jest zdanie, które najczęściej, a nawet codziennie pada w waszej pracy.
1: No to panowie, w chwili wolnej po pracy trzeba zrobić jeszcze to, to i tamto.
2: Jestem motowiczem tramwaju i zdanie, jakie słyszę praktycznie codziennie w pracy, to dosłownie, a prosto on jedzie?
3: Witam, Piotrek z Zabrza. Ja najczęściej w robocie mówię, ciężko się robi, to i czas jeść.
0: O, to sobie nawet przy swoje bardzo eleganckie zdanie do powtarzania codziennie. 2244 i 3 zera za najciekawsze oddam butelkę filtrującą z logo Radia Złote Przeboje do 12. Czekam na wasze telefony albo maile robota@złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama. Yeah.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Od początku maja jest z nami w Radiu Złote Przeboje Gwiazda Beata Kozidrak, która ma też swój program w niedzielę od 12, a codziennie opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoich przebojach, o swoim życiu, o nietypowych wydarzeniach, których próżno szukać, a Beata się z nami podzieli nimi. Wczoraj razem śmialiśmy się na przykład wspominając, jak Bonnie Tyler była rozzłoszczona swego czasu na Beatę Kozidrak przy okazji wykonania na pewnym ważnym festiwalu piosenki Diament i Soul. A co dzisiaj usłyszymy o 12:30? Wracamy do cudownych lat 80. i 90. Radio Złote Przeboje.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na spotkanie z moimi największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje. Show me.

0: Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe czwartkowe i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
11: Wiadomości z Poznania.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w Wielkopolsce. Mogą one wystąpić przez cały dzień, a także dzisiaj w nocy. Prognozowane są wtedy również silne podmuchy wiatru. Przenosimy się do komunikacji miejskiej. ZTM w Poznaniu uprościł zasady korzystania z biletu seniora. Nie trzeba już potwierdzać swoich uprawnień w punktach obsługi klienta. Wystarczy jednorazowe okazanie dokumentu tożsamości. Zmiana ma ograniczyć formalności i ułatwić seniorom korzystanie z komunikacji miejskiej. Na koniec jeszcze statystyka. 290,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To o 0,5 miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku, mówi Karol Poznański z ZUS.
13: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
12: Największy wzrost, bo aż o 10%, dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Poznaniu.
12: W Poznaniu dzisiaj możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i sporo chmur, i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno z kolei pozytywnie na nas wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale ma się zrobić chłodniej, a ponownie ocieplenia możemy spodziewać się od weekendu. Temperatura powinna wtedy podskoczyć do około 20 stopni w dzień.
11: Radio Złote Przeboje 884 FM.
10: Dzień dobry, no witamy popołudnie czwartkowe Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Cały czas dla tych, którzy tę muzykę, naszym zdaniem najlepszą, lubią najbardziej. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz Dezenchanté. No staram się z tym francuskim.
14: Radio Złote Przeboje.
10: Dezenchanté, wybaczcie. Wszyscy, którzy znacie francuski, wiem. No i już za kilka minut też skończymy sobie nasz dzisiejszy temat, a mianowicie to zdanie, które najczęściej pada w naszej pracy albo wy je wypowiadacie.

0: robota nie zając.
1: No, skoro robota nie zając, to dzwoniliście do Radia Złote Przeboje, mówiąc o takim zdaniu, które pada u was najczęściej w pracy, albo wy je wypowiadacie. Przykłady?
2: Witam, ja często w pracy powtarzam: weźmy się i zróbcie to.
3: U mnie w pracy częściej padają trzy zdania, a mianowicie: czy jedzie pan do dworca, zajdzie pan odjeżdża, czy możesz przyjść do pracy w weekend. Pozdrawiam wszystkich kierowców autobusów.
1: No i wracam teraz, bo kończymy rozmowę na ten temat akurat na dziś. Jutro sobie jeszcze porozmawiamy na inny temat. Wracam teraz do zdania, które zdobyło moje serce.
4: Ciężko się robi, to i czas jeść.
1: Myślę, że warto je sobie często powtarzać. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Piotrka z Zabrza. Dla ciebie butelka filtrująca z logo radia Złote Przeboje. Wszystkich ściskam, dziękuję za telefony, bawcie się dobrze, pracujcie nie za dużo i pamiętajcie: robota nie zając.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: Czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak i Piotrem Jaworskim. Dziś rozmowa między innymi o mojej absolutnie ukochanej piosence Beaty, ale posłuchajmy.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Codziennie o tej porze. Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Jesteśmy, witamy Beata w roli współprowadzącej.
3: No, witam serdecznie.
2: To są historie z twojej kariery, z twojego życia.
3: Prawdziwe.
2: Historie, które wiążą się z piosenkami, które gramy w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Jezioro Szczęścia. To jest piosenka, po którą sięgają młodzi artyści.
3: Miłosz, wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, miło znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc
2: drugie życie ma ta piosenka.
3: Ma drugie życie ta piosenka i dzięki tym ludziom też z tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, dla mojej twórczości.
2: To nie z dumą pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką koleżanką, która wie więcej?
3: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. Nie patrzę, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
2: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
3: No, rzecz, mój mąż musiał to zaakceptować.
2: Och, naprawdę?
3: Och, naprawdę.
2: Ale jak zgodził się na to?
3: No, chyba mu się teledysk podobał.
2: Podobała mu się po prostu żona.
3: No, tak chyba myślę. Od początku
2: bardzo
3: się żona.
2: Bardzo skąpe bikini się
3: skoro tyle lat spędziliśmy razem.
2: To poprosimy o zapowiedź.
3: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

Agata Kozidrek dosłownie 20 minut temu opowiadała o swoim kolejnym przeboju i związanymi z nim historiami, ale to nie jest koniec na dzisiaj wszelakich przyjemności, bo niedługo zaczniemy zabawę. Otóż mamy dla Was zagadkę, jak co dzień. Pytamy o rzecz związaną albo z Beatą, albo z tymi wspaniałymi latami, 80. i 90. Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia z logo Radio Złote Przeboje na zwycięzcę i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. To będą trzy podpowiedzi, już niedługo zaczniemy, a potem po 17 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcę.

0: Za 5 minut będzie godzina 13, więc zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości. W radiu Złote Przeboje sprawdzimy sobie też prognozy pogody. No a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany

0: Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na Biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Reklama.
4: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Dziecko zostawione w aucie, policjanci wybili szyby, by je wydobyć. Strażacy walczą wciąż z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł w wielkopolskim Czajkowie. Płonie magazyn energii. Dorota Wartecka, dzień dobry. Wybili szybę w aucie, by wyciągnąć zamkniętą w nim 1,5-roczną dziewczynkę. To akcja policjantów w Orzeszu na Śląsku w powiecie mikołowskim. Sprawę zgłosiła na policję kobieta, która zauważyła na parkingu samochód z dzieckiem zamkniętym w środku. Dziewczynkę zostawiła mama, która wyszła do apteki. Według świadków dziecko przebywało w aucie od dłuższego czasu. Gdy policjanci wybili szybę, dziewczynka miała zamknięte oczy i nie reagowała na nawoływania. Prawdopodobnie spała. Dziecku nic się nie stało. Nie wymagało przewiezienia do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia i przypomina, że w zamkniętym aucie temperatura szybko może dojść do 50-60 stopni, co w kilka minut może doprowadzić do tragedii. Ponad 600 ton wody w 500 zrzutach, między innymi w ten sposób strażacy próbują gasić pożar w lasach na lubelskim Roztoczu. Sytuacja od kilku godzin jest stabilna po tym, jak rano spadł deszcz, ale w lasach wciąż są ogniska, które ciągle się tlą.
6: U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
5: Mówi jeden ze strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. W wielkopolskim Czajkowie wybuchł pożar magazynu energii. Płonie 107 tysięcy ogniw akumulatorów o mocy 2 MW. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Strażacy obsypali kontener piaskiem i chcieli go schłodzić, ale temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar się rozwijał. W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Polak jest kapitanem kontenerowca San Antonio, który został zaatakowany podczas rejsu przez cieśninę Ormus, przekazał wiceminister infrastruktury. Zapewnił, że marynarzowi nic się nie stało, ale przyznał, że sytuacja na statku jest dość trudna. Jednostka została uszkodzona, a część załogi ranna. Poszkodowanych ewakuowano. Statek należy do francuskiego armatora i pływa pod maltańską banderą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Ma spaść do 35 mm wody, a wiatr w porywach może osiągać 70 km na godzinę. Lokalnie ma też padać grad. Alerty dotyczą województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego obowiązują do 4 nad ranem jutro.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
7: Pogoda.
4: Najcieplej dzisiaj na południu do 24 stopni w Rzeszowie i Chełmie i tam burze możliwe. Do 22 stopni w Krakowie, w centrum 21, a na północy i północnym zachodzie zaledwie 11-12 stopni. Chłodno i wszędzie może popadać oprócz samej północy.
8: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
4: 2 minuty po godzinie 13. Mam nadzieję, że gotowi jesteście w pracy, chciałam powiedzieć lub w pracy, lub poza pracą, wszędzie, gdziekolwiek jesteście, żeby przyjąć kolejną porcję największych przebojów w Radiu Złote Przeboje. Teraz Last Ketchup, a potem Ace of Base, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

przed nami Rod Stewart, który przyznał w jednym z wywiadów, że świetnie sobie radził w roli rodzica i zarówno dzieci, jak i wnukowie nie sprawiały mu większych problemów. Zdradził, że choć mogłoby się wydawać, że wygląda na takiego, który trzymałby swoje pociechy twardą ręką. Tak? Pomyślelibyście tak, patrząc na niego? No ale okej. To był bardzo pobłażliwy i pozwalał im na naprawdę wiele. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek był aż tak surowy dla moich dzieci, jak przykładowo moja mama i mój tata byli dla mnie. Zdradził Rod Stewart i dodał, że jego dzieci mogą pozwolić sobie na wiele, a on na większość przymyka oko. Stwierdził też, że żadne z jego pociech nigdy nie sprawiało większych problemów, ani tym bardziej nie wpadli w żadne tarapaty. Pewnie mama to wszystko wie tam. Rod był poza domem. Ale okej. Young Turks w radiu Złote Przeboje, 10 minut po 13.

0: lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

Czas rozpocząć naszą dzisiejszą zabawę, nasz dzisiejszy konkurs, w którym podpowiedzi również podaje Beata Kozidrak, ale pierwszą podpowiem ja. O co chodzi? Chodzi o tajemniczą rzecz związaną z Beatą Kozidrak, z jej karierą, ale też z latami 80. i 90., choć akurat dzisiaj nie tylko. Mamy dla Was trzy podpowiedzi, pierwsza już za chwilkę. Jeśli będziecie wiedzieli albo podejrzewali, cóż to jest, dzwońcie 224430. Do godziny 17 czekamy na Wasze telefony. Jak już podacie odpowiedź, powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przyboje. Autora najciekawszego uzasadnienia nagrodzimy. Radio z logo Radio Złote Przyboje. Czeka specjalne, śliczne radyjko z limitowanej edycji. No i zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. A teraz już pierwsza podpowiedź. Chodzi dzisiaj o coś, co jest nagrodą dla artysty za popularność. Czyli dzisiejsze hasło jest nagrodą dla artysty za popularność. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Czekamy do 17.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
3: Beata.
2: Beata. A nazwisko?
3: Kozidrak.
2: Kozidrak. Zawód?
3: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
4: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
3: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Lekka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100 kropka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.

0: proszę bardzo.
1: Co, ale co, proszę bardzo, co, proszę bardzo? Przyszedł pan do studia i
0: od razu rozdaję karty. Słuchajcie, jak ja mam się czuć? Z jednej strony Vaya con Dios, czyli Danny Klein, z drugiej strony
1: Gosia. Jakaś krzycząca Gosia, zdenerwowana,
0: z trzeciej
1: bo głodna.
0: Urszula, ja jestem jak Rucynek.
1: Polka głodna, Polka zła. O.
0: Co ci przynieść, Gosiu, do co
1: byś zjadła?
0: Dobrze, tak. Z serkiem ze śmietanką, tak. Polanego?
1: Tak.
0: To nie, bo dla ciebie, Urszula, a ja lecę do stołówki.

0: Dwie i pół minuty do godziny 14. Słuchacie Radia Złote Przeboje, a w nim Dorota Wardecka i za chwilę wiadomości. Te najważniejsze to jakie?
1: Tak, prezydent chce przeprowadzić referendum. W jakiej sprawie i jak ma brzmieć pytanie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo

0: spokój. Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
4: 7 maja, czwartek. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
5: Sytuacja pod kontrolą, ale strażacy wciąż walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. Jest alert RCB w związku z pożarem w Czajkowie w Wielkopolsce. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Około 300 hektarów objął do tej pory pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z nim trzeci dzień. Jak dziś wygląda sytuacja, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
5: Na terenie objętym pożarem znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i pomniki przyrody. Z ogniem walczą od rana strażacy w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie tu kontener, w którym znajduje się ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów dużej mocy. 65 osób ewakuowano, mówi kapitan Radosław Gatkowski.
7: Nasze działania skoncentrują się teraz na ograniczeniu rozwoju tego pożaru, zapewnieniu oczywiście bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom, schładzaniu baterii, tak by ogień nie rozprzestrzeniał się dalej.
5: A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało właśnie alert do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, żeby w związku z dużym zadymieniem zostały w miarę możliwości w domu i zamknęły okna.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Skierował w tej sprawie wniosek do Senatu. Karol Nawrocki przekonuje, że Polacy mają prawo do wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Według prezydenta pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. By referendum się odbyło, wniosek musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości głosów w Senacie. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem. Kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka koalicji.
8: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
5: Na Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Wszystkie krakowskie tężnie solankowe zostały już otwarte w związku z wykryciem w nich tydzień temu bakterii i grzybów. Solanka i woda zostały przebadane.
9: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
5: Zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej, dodając, że miasto dostało w tej sprawie wytyczne od sanepidu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj sporo chmur i miejscami przelotny deszcz od 9-12 stopni w zachodniopomorskim, na północy około 17 w centrum do 23-26 stopni na Podkarpaciu i tutaj ostrzegamy przed burzami. Wybierałem i w końcu wybrałem same perełki. Jerzy Telesiński, muzyka na czwartek, do pracy jest. No a teraz już od was zależy, czy zgodzicie się ze mną, jeśli chodzi o to, co w muzyce najlepsze. Na pierwszy ogień

Abdul w radiu Złote Przeboje. Za wiele rzeczy ją szanuje, również za to, że nie ściemnia i przyznaje, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Miłość to najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Pokochaj też siebie. To początek romansu na całe życie, napisała w jednym z postów Paula Abdul. Nie wiem, czy kocha samego siebie, ale o sobie samym zaśpiewa Robert Gawliński.

0: sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Reklama. Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.

To jedna z tych piosenek, które udowadniają, że kiedyś muzyka miała sens, brzmienie, miała jakąś głębię. Betty Davis Eyes przyniosła Kim Carnes dwie nagrody Grammy, ale warto pamiętać, że utwór został pierwotnie nagrany już w 76 roku, tylko że w stylu lat 20. No i ta wersja nie odniosła sukcesu, dopiero ta znana już z aranżacją opartą o brzmienia syntezatorowe, to właśnie ta najprawdziwsza i to taki typowy złoty przebój. Po elektronikę sięgnęła też razu pewnego Cher i to w takim stylu, że pamiętamy to do dzisiaj, ale na wszelki wypadek przypomnijmy sobie rok 1999.

0: ta promocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: no do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Reklama.
21: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: Mamy Radia Złote Przeboje. Tu Barbara Streisand, a codziennie o 12.30 i w niedzielę w samopołudnie u nas Beata Kozidrak i jej program autorski. A ja mam dla was jej zdjęcia z autografem i nasze kolekcjonerskie radioodbiorniki na pamiątkę. Jak idzie wam po pierwszej dzisiejszej podpowiedzi odgadywanie naszej zagadki? Pora sprawdzić.
1: Ta nagroda dla artysty za popularność. Ja myślę, że to są te Fryderyki.
2: I odpowiedziałam oczywiście, że są Fryderyki.
3: Myślę, że chodzi o złote Fryderyki.
1: Moim zdaniem są to brawa. Moja odpowiedź to statuetka.
4: Nie o to nam dziś chodzi.
0: No, to wiemy już o co nie pytamy, a podpowiedź numer dwa brzmi: chodzi nam o krążek, który symbolizuje uznanie. 2 2 4 4 3 0. Co to takiego i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na odpowiedzi na te dwa pytania do 17:00, o 17:00 nagrody. 2 2 4 4 3 0. Co to za krążek, który symbolizuje uznanie?

0: 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., ale mamy też dla Was zawsze tylko sprawdzone wiadomości.
1: I będą to akurat dobre wiadomości. Zajrzymy do Puszczy Solskiej, gdzie od 3 dni strażacy walczą z pożarem. No i wreszcie są dobre doniesienia. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Reklama.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji.

0: wątroba.
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie 7 maja w kalendarzach. Jest Dorota Werdecka, pora na wiadomości.
6: Ponad 120 zatrzymanych po akcji służb wymierzonej w pedofilów. Stabilizuje się sytuacja w Puszczy Solskiej. Śląskie ZOO rusza z nową kampanią i zachęca, by reagować. 123 osoby zatrzymane w związku z czynami o charakterze pedofilskim. To efekt akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci z tej jednostki przy wsparciu wojska i żandarmerii wojskowej zabezpieczyli setki tysięcy plików z pornografią dziecięcą. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
7: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
6: A jedną z zatrzymanych w tej sprawie osób jest żołnierz z Elbląga. Nie ma już tak dużych płomieni i zadymienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
9: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
6: Przez 2 dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. W życie wchodzą nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży, podczas porodu i połogu. Mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, w którym rocznie rodzi się ponad 1800 dzieci.
10: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego.
6: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie ZOO. Zachęca ona, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków, jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
11: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
6: A takie problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji spektaklu, a chodzi o sztukę Między łóżkami. To inteligentna komedia przedstawiająca zabawne i wzruszające losy mieszkańców prowincjonalnego miasteczka. W sumie zobaczymy 15 postaci granych przez 5 aktorów. Nie zabraknie humoru, refleksji i wzruszenia. Początek jutro o godzinie 20.30 w Kolegium Da Vinci. Teraz stand-up. Będziecie mogli wybrać się na występ Cezarego Pontewskiego. Komik zaprasza na swój najnowszy program Content. Nie zabraknie anegdot z życia połączonych z ciekawą obserwacją. Początek w sobotę o 20.30 w Akademickim Centrum Kultury. Na koniec jeszcze będziecie mogli wybrać się na spektakl komediowy W Waszych Rękach w wykonaniu grupy Toto Impro. Artyści będą go tworzyć na bieżąco w oparciu o historię i relacje publiczności. W trakcie tego wieczoru zobaczycie też autorskie formaty tej grupy. Początek w niedzielę o godzinie 18 przy 27 grudnia 8:10.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Pogoda.
5: Może padać, mogą być burze. Burze na Podkarpaciu, tutaj najcieplej 23-26 stopni, 17 w centrum, północno-zachodnia i północna Polska, to temperatura na poziomie 10-12 stopni. Sporo chmur. Do weekendu już coraz bliżej, ale jeszcze przed swoim sobotnim programem zamelduje się przed Wami Marzena Rogalska. To o 15.30, bo teraz facet, który zachwycił się kiedyś muzycznie wiosenną kobiecą urodą, zaśpiewał sytuację, która podobno zdarzyła się naprawdę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Tak wiele piosenek z tego albumu dobrze zniosło próbę czasu, powiedział Per Gessle z grupy Roxette o wydanej dokładnie 35 lat temu płycie Joyride. Do dzisiaj to jest największy komercyjny sukces szwedzkiego duetu. We wrześniu 91 roku zaczęła się też światowa trasa Join the Joyride Tour. Na 100 koncertach Szwedów oklaskiwało w sumie ponad 1 700 000 ludzi.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo. Włoska.
6: Lody?
7: No włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy. No oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM. For inspiration.

0: mówi Madonna w radiu Złote Przeboje, która na pewno kiedyś wpadnie do Marzeny Rogalskiej, do weekendowego programu. Jakie pytanie zadałabyś Marzeno Rogalska Madonnie?
1: Zapytałabym ją, czy akceptuje siebie.
0: O, widzicie.
1: Zapytałabym ją o to, bo troszkę po ostatnich ingerencjach plastycznych ona mi nie przypomina Madonny. Ale co ja tam wiem o życiu? Ja bym ją o to zapytała. Ona mi niezwykle imponuje, chociaż ja uważam, że ona jakiegoś wybitnego głosu nie ma, tylko imponuje mi jej pracowitość.
0: No tak.
1: No bo jak, wiesz, na przykład pomyślisz o możliwościach wokalnych, barwie głosu Adele, prawda?
0: No tak, no bo oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak.
1: Albo Beaty Kozidrak.
0: A, która do nas dołączyła. I
1: tak.
0: Beaty Kozidrak posłuchacie na przykład w jej programie już najbliższą niedzielę, tak? To jest różnica, zdecydowanie jest
1: tak,
0: różnica.
1: Tak, no, tak, tak, tak. Jakbym miała możliwość pójścia na koncert Madonny, lecę w te pędy. No po prostu to jest babka instytucja. Jurek,
0: no,
1: mogę ci się pochwalić?
0: Tak.
1: Ja byłam w takim klubie, knajpeczce, restauracyjce w Lizbonie.
0: W której?
1: Madonna lubi przebywać. Aha. I tam jest dużo muzyki na żywo. A o tej knajpce powiedziała mi kiedyś Ania Jopek, że tam w tej knajpce można spotkać Madonnę, która przychodzi tam troszkę inkognito, tiruriru, nie rzuca się w oczy. Wiesz, tam sączy sobie jakąś wodę z cytryną, czy tam coś. I po prostu, wiesz, słucha muzyki na żywo. Serio, teraz mi... to było w tej słynnej dzielnicy Alfama.
0: To sobie sprawdźcie, gdzie to jest. A my jutro...
1: Jakby ktoś chciał jeszcze po majówce jechać na inną majówkę. Tak.
0: Natomiast my z Marzeną jutro powiemy wam, kto na serio przychodzi w sobotę, bo to na razie jeszcze nie będzie Madonna.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Reklama. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: No, to byłby niezły występ. W 1985 roku Modern Talking i Beata Kozidrak na jednej scenie. Co myślicie? Nieźle, co? Dzisiaj Beata Kozidrak ma swój program w Radiu Złote Przeboje. Możecie ją usłyszeć codziennie o 12.30 i w każdą niedzielę w samo południe na naszej antenie. A przy okazji mam dla was jej zdjęcia z odręcznym autografem. Ściśle ograniczoną liczbę, żeby nie było. I nasze specjalne, niepowtarzalne radioodbiorniki też ze ściśle limitowanej serii odświętnej. Codziennie zagadka i trzy podpowiedzi. Pora na podpowiedź numer 3. Beato, proszę bardzo.
1: To wyróżnienie za sprzedaż albumu, który otrzymała już pierwsza płyta Bajmu. Kolor tego wyróżnienia nawiązuje do nazwy naszej stacji.
0: No to już chyba tylko formalność, co? 2 2 4 4 3 0. Czekam na odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, o co pyta Beata Kozidrak, a po drugie, powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. 2 2 4 4 3 0. Czekam do 17:00. O 17:30 nagrody.

0: Tak, tak, to oczywiście Izabela Trojanowska i Karmazynowa Noc w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości będzie mieć dla Was Dorota Wardecka.
1: Jeśli susza nie ustąpi, to prawdopodobnie będzie zakaz wstępu do lasu. Gdzie jest takie zagrożenie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote Przeboje.

0: sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama. Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15

0: Maja, zapraszam na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Jeśli susza nie ustąpi, będzie zakaz wstępu do lasu. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Koalicja mocno wyprzedza PiS, Konfederacja na trzecim miejscu. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
2: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
2: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
3: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk. Sprawdzajmy też zakaz wstępu do lasu.
2: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Trzeci dzień trwa akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
5: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, sarny, jeleni, łosi.
1: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. A propos klimatu, prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
6: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą.
7: To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
1: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. A teraz jeszcze najnowszy sondaż. Ponad 30% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Przeszło 19,5% dla PiS-u na trzecim miejscu z ponad 15% jest Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na czwartym miejscu Konfederacja Korony Polskiej z 8%. To badanie CBOS-u. Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko wysokim cenom w nowo otwartej stołówce. To w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.
8: Ta restauracja, która się otworzyła, czy też ten premium event and street food hall, no to jest oczywiście antyteza stołówki, czyli miejsca, które jeszcze 2,5 roku temu po protestach studentów było tam przez rektora obiecane.
1: Opowiada Stanisław Sieniawski z Inicjatywy Pracowniczej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja spektaklu. W sobotę będziecie mogli zobaczyć triatlon Story, chłopaki z żelaza. To opowieść o uczestnikach zawodów, którzy przypadkowo spotykają się w pokoju hotelowym. Wydawać by się mogło, że nigdy się ze sobą nie dogadają, jednak absurdalne zdarzenia powodują, że pomiędzy bohaterami zawiązuje się prawdziwe, męskie porozumienie. Start o 17 w Kolegium Da Vinci. A 12 maja będziecie mogli wybrać się na wydarzenie pod nazwą Open Stage Iluzji. Na scenie zaprezentuje się kilku iluzjonistów, którzy będą testowali swoje nowe pomysły przy okazji dopracowując też te starsze. Start o 19 w Kolejka Pub. A na koniec jeszcze sport. W sobotę odbędą się ogólnopolskie regaty kajakowe imienia Wojciecha Skrzypczyńskiego. W rywalizacji wystartują zarówno dzieci, juniorzy oraz seniorzy. To wszystko na torze regatowym Malta. Zawodnicy startują obowiązkowo na mini kajakach K4. Szczegóły są dostępne w sieci.
4: Radio Złote Przeboje 884 FM. Pogoda.
0: Pochmurno, ale nadal miejscami dosyć ciepło. Najcieplej na Podkarpaciu tu 26 stopni, za to tutaj właśnie pojawią się burze. 17 stopni w centrum, najchłodniej na północy, najwyżej 12 stopni. Wszędzie miejscami przelotne opady deszczu. Wiosenna kuchnia ma dla nas kilka wspaniałych propozycji. Dzisiaj doskonałe źródło potasu i białka, a przy okazji coś w sam raz nawet dla cukrzyków. Ale do kuchni zapraszam o 16.30. Jerzy Telesiński, bo teraz zapraszam na parkiet.

Lady Punk świętują 45 lat na scenie. Pod koniec zeszłego roku wyszła płyta zatytułowana 45, a w tym roku mamy jubileuszową trasę. Kolejnej 45 Lady Punk życzę, ale życzę to przede wszystkim sobie i innym fanom grupy. A uwierzyć w to, że kiedy panie ze Spice Girls śpiewały tę piosenkę po raz pierwszy, grupa Lady Punk miała ledwie dopiero 15 lat. No...

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. Tomasz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
15: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
17: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
20: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: La Bouche i w ogóle największe przeboje lat 80. i 90. na naszej antenie, na której teraz kulinarny przebój wszechczasów. Na straganach jest już bób. Jakie ma zalety?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Oprócz tego, że jest pyszny i sycący, to prawdziwa skarbnica białka roślinnego, błonnika i minerałów. Bób jest rośliną o niskiej zawartości tłuszczu, za to pełnym witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego, witaminy B6, witaminy K i składników mineralnych takich jak potas, magnez, żelazo i cynk. Surowy bób ma niski indeks glikemiczny, około 40, natomiast po ugotowaniu wzrasta do około 80.
1: Dobrze wiedzieć.

0: limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
10: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Wiosenne burze i to nawet z alertami. Miejscami może padać grad, a alerty pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane dla południowo-wschodniej części kraju. Obowiązują do 4 nad ranem jutro. A na Śląsku ostrożnie na trasie S1 między węzłami Żywiec Węgierska Górka. Zderzył się tu samochód ciężarowy z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Zwardonia.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
22: Radio Złote Przeboje 884 FM.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Panowie Gahan, Gore i Fletcher odpowiadali na pytania fanów w 2013 roku i odpowiedzieli też na pytanie, jak udało im się przetrwać tak długo razem. Ich sekret tkwi w tym, że nie spędzają całego życia ze sobą. Nie utrzymujemy stałego kontaktu po trasach koncertowych. Rozmawiamy ze sobą co 4-6 miesięcy, powiedział Gore. A mnie się wydaje, że to brzmi jak niezły przepis na udane małżeństwo.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich za moment, ale najpierw tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 17.
1: Sprawdzimy, co się będzie działo z cenami paliw tuż przed weekendem. Czy będzie drożej, czy taniej? Jutro o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
6: Być jak kura, wcześnie chodzić spać, być jak leniwiec, unikać stresu. Jutro słynny przyrodnik David Attenborough kończy 100 lat, a my ułożymy z Wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough.
5: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
17: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
18: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
19: Miesiąc zamknięty na plusie?
20: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
19: A jak to działa?
20: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
19: To rzeczywiście jasny wybór.
20: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
21: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
22: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.
0: Słuchacie nas w czwartek 7 maja. Dorota Wardecka przygotowała

0: kosztować nie więcej niż 7 zł. 17 groszy. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Gaszących ogień strażaków wspierają mieszkańcy i m.in. koła gospodyń wiejskich.
1: Pierogi z serem mamy przygotowane. Wszystko przeżywamy tak samo i w nocy. Po prostu śledzimy na bieżąco, co się dzieje. Nasz teren, nasi chłopcy. Wie pani, jak wczoraj zobaczyłam te samochody, to normalnie się rozpłakałam.
0: Jak twierdzi szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar jest aktualnie pod kontrolą, choć wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: 30 pasażerów wycieczkowca, na którym pojawił się hantawirus, zeszło na ląd na Wyspie Świętej Heleny. Stało się to przed majówką. Wśród tych 30 osób była kobieta, która zmarła później w RPA z powodu zakażenia. Wycieczkowiec, który pływał po Atlantyku, od niedzieli cumował u brzegów Republiki Zielonego Przylądka. Wczoraj jednostka ruszyła w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Według szacunków na pokładzie przebywa około 150 osób, które pozostają w izolacji w swoich kajutach. Według Komisji Europejskiej nie ma powodów do obaw. Dawny ceremoniał będzie miejską atrakcją. Strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa będą po godzinie 10 uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju. Ideą nowej atrakcji jest pokazywanie Krakowa jako miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich. Brama będzie otwierana codziennie oprócz poniedziałków.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Pogoda.
4: Przelotny deszcz może zdarzyć się absolutnie wszędzie, natomiast burze na Podkarpaciu. Tutaj najcieplej nawet 26 stopni. Na północy najwyżej 12, w centrum 17 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
4: Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje kolejne nagrody w związku z tym, że dołączyła do nas właśnie ze swoim programem Beata Kozidrak. Wszystkie szczegóły tych programów codziennych i tego niedzielnego i konkursu i tego, jakie nagrody już za chwilę dla was będę miał, sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Nazywam się Jerzy Telesiński. Witajcie w czwartek.

Będzie musical o życiu Jamesa Browna, a córka artysty Dina Brown Thomas będzie jego producentką. Według notatek prasowych nowy musical zapowiada niezłomny, porywający, głęboko osobisty portret człowieka, którego rytmy odmieniły amerykańską muzykę, napisany przez ludzi, którzy znali go najlepiej. Na razie spektakl będzie wystawiony na Broadwayu, a co dalej? Zobaczymy.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Ulubiona kuchnia?
13: Wiadomo, włoska.
12: Lody?
13: No włoskie.
12: Wakacje?
13: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
12: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przez stronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
13: Fantastycznie!
12: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: i tak właśnie gramy wam w Radiu Złote Przeboje. Mamy dla was mnóstwo atrakcji. Dołączyła do nas Beata Kozidrak. Jest ze mną Zosia, nasza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak, witam.
0: No nareszcie zadzwonili z tego Radia Złote Przeboje. Chyba jesteś najbardziej wytrwałą słuchaczką jak dotąd, jeśli chodzi o konkurs z Beatą Kozidrak.
1: Jestem fanką i bardzo mi na tym po prostu zależy. Radio słucham często, zazwyczaj zawsze w drodze do jakiejś szkoły albo różnych takich. A wyjątkowo tak bardzo intensywnie w ostatnim czasie, no ze względu właśnie na panią Beatę.
0: No to cudnie. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. Czy ten pierwszy program Beaty Kozidrak w niedzielę ubiegłą słuchałaś na naszej antenie?
1: Niestety nie udało mi się, ale od poniedziałku wszystkie cały czas.
0: No dobra, w najbliższą niedzielę punktualnie o 12:00 kolejna szansa. Teraz masz szansę na zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i pamiątkowy radioodbiornik. Musisz nam tylko powiedzieć, o co dzisiaj pytała Beata Kozidrak.
1: Moim zdaniem pytała o złotą płytę.
0: No i no udało się, no nareszcie, Zosia, udało się, nagrody są twoje. Pięknie.
1: Cieszę się bardzo.
0: Kto ci tam tak pięknie kibicował?
1: A to rodzice.
0: No bosko. Rodziców pozdrawiam najserdeczniej na świecie. Gdzie sobie umieścisz to zdjęcie? Gdzie umieścisz to radio?
1: Naprawdę nie wiem, ale chyba na biurku u siebie bardzo blisko, okay, żeby widzieć często.
0: Super. Fajnie. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie od Radia Złote Przeboje rodziców, ciebie też. I
1: dziękuję
0: wszystkiego
1: bardzo
0: dobrego. Wysyłamy nagrody.
1: Wzajemnie. Dziękuję.
0: Dzięki. Młodszych i starszych namawiam do tego, żebyście słuchali największych przebojów lat 80. i 90. prezentowanych przez Beatę Kozidrak codziennie o 12:30, a już w najbliższą niedzielę w samopołudnie program autorski Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
12: Tak, i to lepiej niż ja.
13: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
14: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
15: Wow, pani burmistrz, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
18: masz. Miesiąc zamknięty na plusie?
19: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
18: A jak to działa?
19: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
18: To rzeczywiście jasny wybór.
19: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
20: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Uwaga na burze z gradem i silnym wiatrem. Alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju, a konkretnie na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Podkarpaciu oraz częściowo w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, opolskim i śląskim. Tak ma być przez praktycznie całą noc. Na krajowej 25 z kolei w Wielkopolsce zderzenie dwóch osobówek i busa i tutaj mogą być jeszcze utrudnienia na odcinku Ślesin-Konin. Jedźcie ostrożnie.
23: Radio Złote Przeboje 884 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.

0: Albano i Romina Power. Felicita, czym jest szczęście? O tym śpiewali nasi gwiazdorzy na antenie Radia Złote Przeboje, ale szczęście to jest też fajnie spędzony czas dzisiaj po 18 z Wojtkiem Babiarczykiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jurku. Po godzinie 18 będę miał prezenty jak co dzień, a dziś do wygrania podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja.
0: Słuchajcie, co trzeba będzie zrobić, żeby zdobyć takie zaproszenie? Jak je zdobyć? A że przy okazji trudno nie będzie, o tym wszystkim przekonacie się już za moment.

0: To kultowy duet, który pisał piosenki m.in. dla Diana Ross, to Ashford & Simpson w Radio Złote Przeboje. A już za 4 minuty, tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, zaczynamy czwartkowy wieczór. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I...
2: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
3: Reklama.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
7: masz. Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Panie i panowie, to naciskamy guzik start i zaczynamy czwartkowy wieczór ze Złotymi Przebojami na zegarach 18, a na dobry początek mamy dla was informacje sportowe.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a francuski zespół po pasjonującym dwumeczu wyeliminował Bayern Monachium i w finale zagra 30 maja z Arsenalem. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Rosjanie wciąż mają startować jako sportowcy neutralni, ale Białorusini powinni wrócić do rywalizacji na normalnych zasadach. Takie zalecenie wydał dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oczywiście ostateczne decyzje należą do konkretnych federacji.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Pogoda.
10: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami w całym kraju. Jutro sporo słońca w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 18. To już minuta po godzinie 18. Kochani, zaczynamy najpiękniejszą część tego dnia, czyli wieczór, na który gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zdradzę wam i opowiem, jak możecie zgarnąć bilety na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek Only You i Savage.

Kocham jej głos, Agnieszka Chylińska, zespół ONA. To był rok 96, a wydaje nam się, że nagrywała to jeszcze wczoraj. No i piękny przebój znalazłam w ten czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 18, a ja mam dla was teraz prezent. Zapraszam was na cudowny koncert, który odbędzie się 23 maja w Katowicach, na w roli głównej ONA. Małgorzata Ostrowska, bo o niej mowa, wyrusza w trasę koncertową, tą jubileuszową, 45 lat na scenie, a patronem medialnym całej trasy jest oczywiście Radio Złote Przeboje. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na ten koncert do Katowic na 23 maja. Musicie mnie tylko przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć to zaproszenie i jaką najchętniej piosenkę zanucilibyście na koncercie Małgorzaty Ostrowskiej. 22 44 i 30. Czekam na wasze telefony, a finał naszej zabawy jeszcze przed 19. A w Radiu Złote Przeboje teraz zespół, który w przeciągu 3 tygodni napisał piosenkę do chyba najbardziej gorącego i roztańczonego filmu wszechczasów, a mowa o Gorączce Sobotniej Nocy. No to panie i panowie, wstajemy z sof, wstajemy z foteli, kierowcy się zatrzymują, otwierają szyby, otwierają drzwi, no i tańczą na poboczu oczywiście, takie rytmy jak ten Bee Gees.

0: Wiecznie młodzi od 44 lat na muzycznej scenie jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieli, a w tym roku, dokładnie jesienią, wystąpią dwukrotnie na koncercie w Polsce. To Alpha Willy, Forever Young w Radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 18, a skoro mowa była o koncertach, to nie tak dawno w tym studiu Radia Złote Przeboje miałem wielką przyjemność porozmawiania z Grzegorzem Markowskim. Wspominaliśmy początki zespołu Perfect, wspominaliśmy także czas, że niejednokrotnie Grzegorz na koncerty musiał jechać cudowną maszyną, co się Trabant nazywała. No i tak wtedy wspominaliśmy ten pojazd.
1: Trabant, straszny wymysł. Ja jeździłem tym Trabantem, to był pierwszy mój zakup w roku 78. To pierwszy samochód i miałem do niego ogromny sentyment, bo jeździłem nim chyba z 5 lat i on był dość niezawodny. Także bardzo prosty, troszeczkę bardziej skomplikowany od taczek. No. Można było spokojnie podłogę z gniu zastąpić właśnie czymś drewnianym i można było spokojnie jeździć. One jeździły po 20 lat. One do dzisiaj jeżdżą, bo one miały plastikowe nadwozie, w związku z czym ono nie korodowało. A silnik był prosty, benzyna spływała z góry własnym ciężarem, także nie było pompy paliwowej i nie było tych wszystkich urządzeń. Wprawdzie wolno startował, kiepsko hamował, ale się można było toczyć.
0: No i jeszcze charakterystyczne, że taki niebieski dym za tym Trabantem się pojawiał. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na brytyjską punkową formację, która w latach 90. nagrała taki popowy numer, który do dziś jest najchętniej odsłuchiwanym numerem w sieci. Przed wami Chumbawamba.

do słuchania tej piosenki w dłoniach, to by się jeszcze przydał napój gazowany z palemką. Sean Paul i Sasha w czwartkowy wieczór w radiu Złote Przeboje, a obok mnie cały czas jedno podwójne zaproszenie czeka na was na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja. Macie jeszcze czas, bo finał naszej zabawy przed 19, żeby mnie przekonać do tego, że to właśnie wam powinienem wręczyć to zaproszenie. No i jeszcze jedno, pamiętajcie o tym, że chciałem się dowiedzieć jeszcze od was o piosenkę Małgorzaty Ostrowskiej, którą najchętniej chcielibyście zaśpiewać na koncercie. 22 4 czwórki i 3 0. 22 4 czwórki i 3 0. Czekam na wasze sygnały.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Do 35 mm wody i wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Takie są ostrzeżenia przed burzami z gradem. To dla południowo-wschodniej Polski na dzisiejszą noc. A teraz jeszcze dobra informacja dla kierowców. W województwie świętokrzyskim od dziś otwarta część obwodnicy Wąchocka. W związku z tym kierowcy mogą już korzystać z całej nowej trasy w ciągu krajowej 42 łączącej Skarżysko-Kamienną ze Starachowicami.
17: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: To jeden z tych numerów, który jak dla mnie może się naprawdę nigdy nie kończyć. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. Za 22 minuty będzie 19. My wieczorami z naszymi gwiazdami wspominamy ich pierwsze zagraniczne wyjazdy, przeważnie do Stanów Zjednoczonych. Niedawno z Krzysztofem Cugowskim wspominaliśmy pierwszy koncert w Stanach Zjednoczonych, Budki Suflera. A reakcja, jak tylko wylądowali na lotnisku i udali się na główną ulicę Nowego Jorku, posłuchajcie sami, jak zareagowali.
1: Z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełny.
0: Och tak, to był zupełny absurd w tamtych czasach w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje powracamy do dźwięków, które mam nadzieję będą takim zastrzykiem dla was na kolejne godziny tego czwartkowego wieczoru. No to się pojawia Mosty i on, czyli Tom Jones, nie tylko muzyk, ale także aktor i jego seks bomb. Przed 19:00? Bardzo proszę.

0: zawsze gdzieś tam łza wokół kręci mi się przy tej piosence, bo przypominają mi się szkolne czasy. Into Deep, Phil Collins i Genesis w czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 19. Dużymi krokami zbliżamy się do cudownego koncertu, który odbędzie się w Katowicach 23 maja. To koncert Małgorzaty Ostrowskiej. 45 lat na scenie. No minęło jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć. A po drugiej stronie telefonu powinna być Basia. Witam cię, Basiu, bardzo gorąco. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Basiu, droga, skąd jesteś i powiedz, co tam porabiasz o tej porze?
1: No, okolice Gliwic, co porabiam, dzwonię do radia.
0: To bardzo nam miło.
1: I czekam właśnie na prezent.
0: Na prezent. Słuchaj, no tak mnie uraczyłaś swoim głosem, nagrywając się na naszą sekretarkę pod 22 44 30, że postanowiłem tobie dać szansę na to, żebyś zgarnęła to podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Ale jest jeden mały warunek. Musisz zanucić jeden z tych piękniejszych kawałków Małgosi. Powiedz mi, co to będzie za piosenka?
1: No to będzie Meluzyna. Bardzo lubię to nagranie, aczkolwiek nie wiem, czy wyciągnę, nie wiem, czy nie zjejmy tema, ale coś tam...
0: Basia, cała Polska teraz staje nieruchomo i słucha twojego wykonania.
1: No to nastawcie się. Raz, dwa, trzy.
0: Jedziemy.
1: Piękna pani Meluzyna pokochała pustoraka. Tak opowieść się zaczyna. Jaka taka
0: i tak dalej, i tak dalej. Baśka, jesteś niesamowita!
1: Dzięki. Autografy później.
0: Autografy później, oczywiście. Tak, Basiu, no to mogę powiedzieć ci tylko jedno. Jedziesz na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic, skoro jesteś z Gliwic, to daleko nie będziesz miała. Kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz na ten koncert, powiedz?
1: No, zabieram mojego męża.
0: A jak ma mąż na imię?
1: Jerzy.
0: Jurek, to się pakuj, bo emocji na pewno na koncercie nie zabraknie. Basia, ściskamy cię gorąco i pięknego czwartkowego wieczoru ci życzymy ze Złotymi Przebojami.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, Basiu, bye bye. Teraz CC Catch w Radiu Złote Przeboje.

blondynka, która w latach 80. zawróciła w głowie niejednemu facetowi CC Catch, a do takich energetyzujących numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy jak bumerang tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19.00.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o!
2: W Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: Reklama. Wieczór spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
9: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
10: Sport 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Ligi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy jutro. Magdalena Frech i Magdalene to odpadły już po pierwszych meczach. Dziś z trudem awans wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini, a ledwie gema straciła Mira Andrijewa. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorne starcie pomiędzy Aryną Sabalenką i Barborą Krejczykową. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe.
9: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
10: Pogoda.
6: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami w całym kraju. Jutro sporo słońca w paśmie od Świnoujścia aż po Hel. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Suwałkach 10 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Krakowa. Tam termometry pokażą nawet do 18. To już minuta po godzinie 19. Jeśli nie macie żadnych planów na czwartkowy wieczór, to gorąco zapraszam Was do słuchania radia Złote Przeboje. Tym bardziej, że tych największych kawałków lat 80. i 90. mam dla Was cały ocean. A w tej godzinie także Urszula opowie o artystach, którzy inspirowali ją na początku jej muzycznej kariery. A na dobry początek artystka, która ho, ho, ho, już za niespełna 2 tygodnie świętować będzie swoje 80. urodziny. Podobno chce zaskoczyć wszystkich znajomych i fanów. No, zobaczymy tylko czym. Na dobry początek już teraz w radiu Złote Przeboje. Share!

0: Brytyjska formacja Redbox w 1986 roku napisała piosenkę specjalnie dla Ameryki For America w radiu Złote Przeboje. A my wieczorami z naszymi gwiazdami wspominamy historię powstania ich kultowych numerów. Pamiętacie jeszcze ten kawałek? Lady Punky, Zamki na piasku. Niedawno z Januszem Panasewiczem wspominaliśmy ten numer, a on po latach odbiera go tak.
1: No dzisiaj lubię ten numer. On jest, ma coś takiego już poza tekstem oczywiście, który jest bardzo czas... W ogóle te piosenki, które pisał Andrzej, ja pamiętam, bardzo pasują w tej chwili. Bardzo ludzie chcą tych piosenek na koncertach, bo one minął czas, a one odzwierciedlają sytuację, którą mamy na co dzień, więc znowu są bardzo aktualne i są grane, więc to jest oczywiste. I Zamki na piasku i były takim dla mnie, w sensie jakby muzycznym. To było tak oryginalny numer, tak fajnie grany, z takim pazurem, że do dzisiaj zawsze mam ciary, jak wychodzę na scenę, także miło wspominać.
0: No, wcale się nie dziwię, no, on ma ciary, a my jeszcze większe, my jako fani zespołu Lady Punk. No, a teraz pora na brytyjską formację, która cały czas koncertuje, cały czas nagrywa nowe piosenki, już niebawem wyruszają w kolejną europejską trasę koncertową. Zahaczą między innymi o Pragę. Przed wami zespół Duran Durana.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój